0: glavo ko Pandorino skrinjico.
1: In najbolj boleče spoznanje, ko slišimo, kaj nam ostane.
0: Voj, voj, voj, flow ni no sign, piski ko pritiski, rap ti odpade, kukuščarju v stiski.